makubwa ndogo yako nana lego zine zimanjia ah waje kuti pata baba ika ah tabu zvikamu chechipiri akuita kuti tikupedzesa zvido takunopira muchikamu chekupedzesera kuitira kuti zvinge zvichida bagu.

Mafaro chawi pane fenyuro yevano sakazova bantu into ya bantu pachinje vanhu chifamba na Michel Jambo woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mtala dlala dlala dlala.